ngurinya teni kitame Bible kobokede Roma chora paro ya chiel kobni koena tinime salelo bino wekoko Paul te kone lohar borun ngurini lare chawani tibor wano rok wairwa karelo gime kuer tuna me kisa bangado kisa ken me wek wano nge me dora wana yini nga ruot kobe kika wana non cha yeso lohare kopa chalaman yeme kanyepesu kwenama mutabe rok